Gwange ojewo obulumi obuli mutima gwange mukama olwalero nsumulula olwalero sigukulula buli ekiri mutima gwange ayo omwoyo wa mukama gwegwe neetaaga olwalero jangu onyambe onkomezeewo obulamu obwo buva ku nnamulondo obulamu bwe natondewamu obwo obwobwa katonda obulamu obujjudde emirembe onkomezeewo emirembe kubanga oyogedde ti awatali mirembe tewali aliraba katonda awatali butukuvu tewali aliraba katonda nange olwalero omwoyo wa mukama ekyo njayanira mukama ndi mwana era nkomyewo ng'omwana onyamba olwalero onzijua.